0: Radio Vogošće.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,